kochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się, ja zakochałem się, tak zakochałem się, zakochałem się.

kupiłem na loterii. Los by sprawić radość jej, ten jej fart, a mój pech. Milion strzelił w głowę jej i zmieniła się, zmieniła się.

0: dość tych amorów mam. Dość tych amorów mam. Dość tych amorów mam. Ta dziewczyna,
1: ta dziewczyna,
0: ta blondyna.

0: Ta dziewczyna, ta blondyna, tak, tak, tak. Obiecałem wam 2 tygodnie temu, że audycja będzie właśnie w takim stylu, w takim big beat, trochę big beatu, trochę retro i tak dalej. Dzień dobry, wieczór, witam serdecznie. Właściwie to dzisiaj akurat witamy serdecznie, bo jest ze mną nasz dżinglista. Przywitaj się.
1: Cześć.
0: Dżinglista się przywitał swoim nowym głosem. Powiecie, w dżinglach go słyszycie jeszcze jak miał głos taki bardziej cisięcy, a teraz już się, no niestety, zepsuł mu ten głos.
1: Zepsuł?
0: Tak, zepsuł się. No, polskie granie w Radio Szmu 99,8 MHz. Tak, to jest nasza częstotliwość radiowa i w Aberdeen, w okolicy, możecie nas posłuchać przez normalne radyjko. Przełączacie sobie i macie. Natomiast jeżeli mieszkacie dalej, czyli na całym świecie, czyli wszędzie tam, gdzie dochodzi internet, a teraz dochodzi przez Starlinki wszędzie, to możecie nas słuchać przez stronkę www.szmo.org.uk, no i macie tam zakładkę Listen, klikacie i słuchacie. Każdy czwartek o godzinie 19 premiera, o godzinie 8 rano w sobotę powtórka, a w niedzielę o 21 też powtórka. Czasem powtórki się nie zdarzają, więc warto jednak w czwartek włączyć radyjka czy neta i nas posłuchać, bo zawsze coś głupiego mamy do powiedzenia i do zagrania. Tak. No i co? No i właśnie, obiecałem 2 tygodnie temu taką atmosferę właśnie, trochę retro, i zaczęliśmy grupą, która nazywa się Leszcze. W ogóle to ten zespół powstał jako muzyczny żart i to powstało z inicjatywy Maćka Łyszkiewicza i Maćka Bednarka. Tak w ogóle Bednarek to jeszcze tak występuje jako DJ Zur Deluxe. No i oni wydali płytę Wolne Miasto Dancing, nie Danzig, w stylu Tuska, tylko w stylu właśnie angielskim Dancing. I tam zaśpiewało kilku wokalistów, między innymi właśnie Maciek Miecznikowski, który potem został liderem tego zespołu. I ten piękny jego taki głosik, taki charakterystyczny, bardzo charakterystyczny, w tej piosence to był właśnie jego. Dobra, za chwileczkę będziemy gadać o czymś innym, a teraz posłuchajmy znowu kolejnego kawałka Leszczy. Tym razem to będzie Twe usta jak maliny.

0: No dobra, wystarczy tego. Tak, jeżeli chodzi o Leszcze, to tam jak wszędzie, w każdym zespole, który tam odniósł jakąś popularność, to były przetasowania. Miecznikowski odszedł, w jego miejsce pojawiła się Kasia Pakosińska i przez jakiś czas to się nazywało Kasia Pakosińska i Leszcze. No, potem znowu wokalistą został Kasper Kuszewski, a potem z powrotem Maciej Miecznikowski. No i tak wyglądało wyglądają Leszcze. No, a wiecie co, dzisiaj w związku z tym, że jest ze mną Szymek, tak przy okazji nadworny dżinglista i go proszę od pół roku o to, żeby mi nowego dżingla zrobił i nie robi. No robię. Słucham, co masz na swoje wytłumaczenie.
1: Robię powoli.
0: Dobrze, robię powoli, dobra, w porządku, ale Szymek stał się specjalistą właściwie, no i to jeżeli chodzi o hobby i o to, co zaczął robić, to specjalistą od AI-a. No bo nie wiem, czy wiecie, no ale AI po prostu wbiło się swoimi buciorami w nasze życie, no i już jest praktycznie wszędzie. W samochodach, w waszych komputerach, no na ulicach, bo to AI was dogląda i ocenia. W Chinach na przykład już przydziela punkty za karne, oczywiście karne punkty, za jakieś złe zachowania, o tak nazwijmy. No i no co? No, powiedz coś, Szymek, na temat AI. Co to jest za twór? Co to jest za twór? AI.
1: O co chodzi?
0: No, co to jest to AI?
1: AI to... To jest komputer.
0: A nie oprogramowanie?
1: Może... To jest bardziej... No tak, oprogramowanie komputera. Co ma za zadanie? Coś zrobić. Tak jak napisać do ciebie z powrotem, jak te chatboty są, jak Grok, Gemini i ChatGPT. Mogą też robić rysunki. Tak samo jak Gemini, Grok.
0: Czyli mogą tworzyć na zamówienie.
1: Na zamówienie, tak.
0: No bo ja już słyszałem taką sytuację. Ja wam coś powiem, bo wczoraj akurat spotkałem się w takim ciekawym gronie, fajnym, i tam słyszałem sytuację. W Japonii był konkurs fotograficzny i zwyciężyło zdjęcie, fotografia oczywiście, gdzie autor po tym, jak wygrał, napisał do organizatorów, że to zdjęcie zostało wygenerowane przez AI-a. No i ciekawie, nie?
1: To jest bardzo ciekawie.
0: No, Jacek mi to powiedział.
1: Jacek?
0: Tak. Mam kumpla Jacka, tak w ogóle. To jest mój autorytet, jeżeli chodzi o muzykę rockową. Czasem się na niego, na Johnego powołuje. A przy okazji jest jeszcze całkiem fajnym fotografem, dlatego właśnie ta ciekawostka mi utknęła, bo to akurat jest powiązane z tym, o czym dzisiaj mówimy. Jakie są największe problemy, Szymon, z tym, z AI, w ogóle z tym, ze współpracą z AI, z działalnością, z używaniem AI?
1: Jeden z największych problemów to AI kłamie. Nie powie, że ty źle mówisz jako... że co mówisz, to nie jest prawdą. On powie, że powie tak, tylko tak. Mhm. Nie powie nie do ciebie.
0: Ja wam powiem, jaką miałem pierwszą styczność z AI. I to właśnie dzięki Szymkowi. Byliśmy wtedy w Egerze, to jest takie fajne, urocze miasteczko na Węgrzech. I Szymon miał zainstalowaną aplikację w telefonie AI. No i chcieliśmy ją sprawdzić, bo Szymon mi taki pewny mówi, no zapytaj się coś. No to ja się zapytałem AI, co to jest rurka pitota? No jak usłyszałem definicję tego, co to AI wymyśliło, to się za głowę złapałem. No, od razu powiedziałem, że kłamie, że to nie jest to. No bo akurat na tym się znam, jeżeli chodzi o samoloty, to ja się znam dosyć dobrze na tym ze względu na moje hobby, zainteresowania i nie tylko modelarstwem, ale historią lotnictwa. I dobrze wiem, co to jest rurka pitota, czyli to jest takie urządzenie w samolocie, które określa prędkość samolotu na podstawie różnicy ciśnień dynamicznego i statycznego. Fajna definicja, nie?
1: No. Bardzo.
0: Tak, ale AI oczywiście wymyśliło sobie, że rurka pitota to jest coś tam, coś tam, coś tam i gdzieś tam. I wiecie co, to jest taki przykład, wam powiem to z moich studiów. Miałem taką sytuację z takim, mieliśmy obowiązkowe szkolenia z przysposobienia obronnego i stoi taki pułkowniczek ze wskaźnikiem przed dużą planszą takiego przekroju perspektywicznego czołgu T-72. I nam tłumaczy na tym czołgu coś. I takie, uwaga, krótkie wprowadzenie. Jeżeli chodzi o mechanikę, wytrzymałość, obliczenia mechaniczne i wytrzymałość materiałów, to koło mora to jest figura geometryczna narysowana na papierze do określenia naprężeń w różnych kierunkach. Tylko tyle wam wystarczy. Ale ja oczywiście, jak zwykle, coś mi walnęło do głowy. Podniosłem rękę do góry, wstałem i pytam: panie pułkowniku, a gdzie w czołgu jest koło mora? On tak popatrzył na mnie, koło mora. A koło mora, i ta wskazuje w okolice silnika, to tu jest takie koło mora i to koło coś tam napędza i tam tłumaczy jeszcze przez 2 minuty, tak owija w bawełnę, że tam taki jakiś agregacik jest tego, ale to jest mało istotna rzecz. No i oczywiście, jako sala, cała pełna sala mechaników, myśmy ryknęli śmiechem. No, no i właśnie między innymi dokładnie tak samo AI próbowała mnie zrobić jak ten pułkowniczek. No, znałeś tą anegdotkę moją, Szymon?
1: Nie, nie znam, to jest no, coś właśnie, nowego.
0: Właśnie, bo akurat to mi się przypomniało już teraz właśnie, że miałem podobną sytuację właśnie do tej. No dobra, słuchajcie, za chwileczkę wrócimy, jeszcze będziemy mówili trochę o AI-u, a teraz posłuchajmy sobie jeszcze raz Leszczy i ta piosenka to będzie Wolny jak ptak. Przypominam, że gramy oczywiście lekko w stylu retro dzisiaj. No, lato mamy, także możemy sobie na to pozwolić.
2: Ta piosenka bardzo prosta, słowa nie są jak u Prusta, lecz

No dobra, zagraliśmy Leszcze, fajnie grali. Króciutka piosenka, aż się sam zdziwiłem. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu. Tym punktem programu są Żuki. Żuki. Rock and Roll Band. Słuchajcie, co to są Żuki? Chcecie posłuchać? Posłuchajcie, bo bardzo fajnie grają właśnie Beatlesów.

No właśnie, a Szymek mi tu tak powiedział, jak piosenka trwała, że przecież Żuki to Beatles. Beatlesi. Wiecie co, jeżeli chodzi o

0: To jest polskie granie w Radio Szmu.
1: Ale wyszedł cicho ten dżingiel dzisiaj, nie? No, no dobra. A wszystko to dlatego, że po prostu muzyka inna była ustawiona bardzo głośno. Dobra. Tak, wracamy do AI. Szymon, jakie możliwości daje AI?
2: AI daje bardzo dużo możliwości. Możesz generować tekst, książki, grafiki, zdjęcia.
1: I to wszystko w sekundy, w minuty praktycznie.
2: Tak.
1: Czyli mogę całą książkę napisać w ciągu kilku minut.
2: Bardziej kilku godzin.
1: Aha. Ale będę wiedział dokładnie, co jest treścią, czy nie? Czy potem mogę sobie z ciekawością tą książkę przeczytać?
2: To jak... jak powiesz AI, żeby wygenerował książkę na coś, nie wiem, na innego.
1: Na jakiś temat.
2: Na coś. Jakiś temat. To potem będziesz wiedział, co to będzie.
1: No tak, ale szczegółów nie będę znał.
2: Nie, nie będziesz.
1: Czyli mogę sobie wymyślić jakąś książkę.
2: Tak.
1: Tak. A potem ją z ciekawością przeczytać.
2: Tak.
1: Dobry pomysł.
2: Możesz
1: dobry
2: tak
1: pomysł, bo wiecie co, czasem mi się coś śni głupiego i warto by to przerzucić na właśnie papier. No. Odnośnie zdjęć, rysunków i tak dalej, to też wiem, że generuje. Osobiście próbowałem. No. Powiedz coś o tym, Szymon.
2: Jest ciężko.
1: No właśnie.
2: Jest ciężko, żeby wygenerować jakiś obrazek, bo musisz bardzo dużo szczegółów dodawać, żebyś miał ten obrazek, jaki chcesz.
1: No właśnie.
2: Bo jak dasz mało szczegółów, to AI będzie myślał za ciebie i będzie coś innego.
1: No właśnie. A wiecie co? Ja jestem fanem mojego samochodu. Jeżdżę Jeepem Coyote'em, czyli Coyote. Konkretnie to jest Cherokee, nazwa handlowa. I chciałem sobie zrobić na koszulce nadruk właśnie taki i stwierdziłem, dobra, wszedłem na taką stronkę, zalogowałem się oczywiście, dostałem jakieś kredyty i napisałem, zrób mi rysunek Jeepa Cherokee, dokładnie określiłem Coyote, rocznik mój, czyli 2006, na górskiej drodze w lesie. I wiecie co? Dostałem Jeepa, tak, dostałem Jeepa. Tylko to było pomieszanie takiego coś między Jeepem właśnie moim, tym Coyote'em i Jeepem Wranglerem. No. Aż wstyd mi by było to na koszulkę nadrukować.
2: No. I to jest AI.
1: No właśnie. No, ja może powiem troszeczkę o muzyce, bo w tym akurat siedzę i już mam malutkie doświadczenia i powiem wam, że już mam malutkie sukcesy, bo już jak patrzyłem, to jedna z moich piosenek na YouTubie ma kilkadziesiąt, ponad 50 wyświetleń. Wow, tak. W ogóle to znowu pojdę w prywatę i powiem wam, że tak, że no, lokal, w którym lubię przebywać, lubię tańczyć, lubię się bawić, ze względu na to, że tam mogę się po prostu potańczyć sobie latinę, którą uwielbiam po prostu tańczyć. Chodzi oczywiście o Casal del Fuego, czyli dawna Revolution de Cuba, to zrobiłem po prostu coś takiego, że zacząłem po prostu promptować piosenki, pisać teksty i o tym lokalu, o naszej szkole, o naszych tańcach, o tym, jak się bawimy. Zrobiłem na piosenkę urodzinową dla Marii, prywatnie żony Daniela, nauczyciela tańca, a oficjalnie to też nauczycielki tańca, także po prostu zrobiłem jej tą tym dużą niespodziankę. Jeżeli chcecie posłuchać, nie ma problemów, właśnie na YouTube'a. Wszystkie piosenki są do odsłuchania tak jak chcecie. Wystarczy wpisać Casa del Fuego i potem tam poszukać profil Peter Pan, to jest mój profil. I jak wejdziecie, to to możecie sobie po prostu posłuchać mojej twórczości przez duże F, jak to się wyraziłem niedawno. No, także tak to jest z piosenkami. Teraz się uczę, wiecie co, uczę się, żeby z pewnymi

0: już sukcesami, żeby głos w tych piosenkach nie brzmiał jak głos Suno, tylko brzmiał bardzo naturalnie. I wiecie co? I to mi wychodzi. No. Także jest jeszcze jedna rzecz, którą potrafi AI i to potrafi całkiem dobrze. Jest to po prostu programowanie, pisanie aplikacji, pisanie programów, budowanie stron internetowych. Szymon, ty w tym akurat jesteś specjalistą, więc tak. Powiedz coś o tym.
1: To ja robię stronę od dwóch lat już.
0: Od dwóch.
1: Dwóch lat.
0: Tak.
1: Dziękuję. Proszę. I pierwsze zacząłem z małych stron. Takie
0: takie zwykłe.
1: Zwykłe, takie tak. Na jeden temat. Potem zacząłem wymyślać różne rzeczy, jak robić stronę dokumentacji, tak jak Wikipedia. I pomyślałem, żeby zrobić inny eksperyment, media społecznościowe.
0: A to ten twój Aks?
1: Nie. Axolix? Tak, ale był inaczej nazwany, nie pamiętam. No i co? Teraz generuję strony, co będą pomagać ludziom ogólnie.
0: No i fajnie, bo widziałem tam, dzisiaj mi akurat pokazał stronkę, gdzie pomoc właśnie w jakichś dokumentach i tak dalej, tak?
1: Tak.
0: No.
1: I teraz... może robić więcej co rok temu.
0: No, naprawdę. Wiadomo.
1: Taki duży postęp był. Bo ja używam na stronę, to ja używam Google Gemini i Cloud. Dlaczego Cloud? I co to jest Cloud? Cloud to jest najbardziej zaawansowany AI, co możesz robić, prompty, strony, e-booki i tak dalej.
0: No właśnie.
1: Cloud zrobił AI, który jest najniebezpieczniejszy. AI. Cloud, zaraz, jak to było? Fable 5. To AI może zachować wszystko. Naprawdę wszystko. Nawet bazę danych, które jest bardzo ochronione.
0: Aha. No, czyli to są niebezpieczeństwa. O tym sobie pogadamy później. No. Także, a teraz w związku z tym, że to jest program muzyczny, wracamy do Żuków i nim się stanie tak, jakby nigdy nic nie było. Słuchajcie, to już jest polska piosenka i cover polskiej piosence. To więc gramy Żuki.

0: No i jak zwykle. Jak zwykle musiała być jakaś wpadka, bo ta piosenka w oryginale to jest... też Beatlesów była. Tak, z tego co kojarzę, tylko tu akurat ona została przetłumaczona na język polski przez Żuki i dlatego była wpadka. Bo byłem pewien, że to jest po prostu przeróbka polskiej piosenki. Dobra, żeby było fajnie, to szybciutko będziemy grali dalej i teraz się przenosimy już rzeczywiście w lata 60. I Kasia Sobczyk zaśpiewa wam Małego Księcia. Kojarzycie może tą książkę Małe Książę? No to właśnie. Jeżeli znacie, to na pewno się wam spodoba piosenka. Jeżeli nie znacie, to macie streszczenie tej książki właśnie w jednej piosence.
1: A teraz popularny przebój Ryszarda Poznakowskiego z tekstem Krzysztofa Dzikowskiego, Mały Książę. Z zespołem Czerwono-Czarnych śpiewa oczywiście Katarzyna Sobczyk.

No i tak brzmiał live właśnie z lat 60. Słuchajcie, nagranie nie za fajne, znaczy jakoś nie za fajna, piosenka rewelacyjna, tak wam powiem. No ze względu na techniki nagrywania wtedy. Wtedy się nagrywało takie rzeczy na taśmach magnetofonowych i no, niektórzy z was mogą nie wiedzieć nawet, co to jest taśma magnetofonowa, bo ich edukacja zaczynała się pewnie od kaset, nie? A to było coś jeszcze przed kasetami. No dobra, jeszcze jedna piosenka z tego okresu, kiedy przed chwilą byli niebiesko-czarni razem z Kasią Sobczyk, a teraz będą czerwono-czarni. I piosenka Horyzont, i podejrzewam, jeżeli to jest ta piosenka, o której myślę, to ta piosenka jest inspirowana twórczością zespołu Apache. No właśnie, nie Apache. Apache to piosenka, a The Shadows to zespół.

0: English Tunes on 99.8 FM.
1: Dokładnie tak jak słyszeliście, polska muzyka, polscy wykonawcy, nie zawsze po polsku, a dzisiaj właśnie nie było raz po polsku, a drugi raz było i ja się pomyliłem. No, dobra, wracamy do naszej AI, bo AI to nie tylko pozytywy, ale też pewne problemy. Szymek, jaki jest największy problem z AI?
2: Największy problem, ja bym powiedział, deepfake'i. Co to są deepfake'i? Deepfake'i to są informacje, co nie są prawdziwe. Są zdjęcia, co nie są prawdziwe. Filmy, co nie są prawdziwe.
1: No właśnie, ostatnio widziałem takie filmiki, co pokazywali, to pokazywali jednego polityka, który miał 6 palców, no, bo było generowane to na szybko, pokazywali to i tam się doliczyli interneci 6 palców u ręki.
2: Tak. No teraz jeden z problemów to AI jest wykorzystywane w polityce. Najbardziej w propagandzie.
1: No dobra, dobrze, ale mam prośbę, polityki nie ruszamy tutaj.
2: Ale
1: to jest po prostu, ja się trzymam z daleka od polityki. To jest informacja dla was, że politycy to też wykorzystują do własnych celów, ale ja jeszcze mam dwa inne problemy. Po pierwsze, elementy na przykład pamięci, ceny tego skoczyły do niewyobrażalnych prawie, że rozmiarów, bo obecnie kupienie pamięci do normalnego komputera to w normalnej cenie graniczy z cudem.
2: No, nawet możesz kupić cały komputer za mniejszą cenę za RAM.
1: Niż pamięci RAM. No
2: tak.
1: Właśnie. No właśnie, karty grafiki, które mają potężną moc obliczeniową, są wykorzystywane właśnie do generowania i tekstów, i obrazów, i oczywiście wideo. Także jest jeszcze jeden bardzo duży problem ekologiczny, o którym mało kto mówi, a zaczyna być naprawdę dużym problemem. To jest tak, po pierwsze, te urządzenia bardzo się grzeją, bo i do tego jest wykorzystywana do chłodzenia obecnie woda. Woda, której zaczyna w niektórych rejonach brakować.
2: Tak.
1: No, drugi problem to ci, którzy grają na komputerach, to wiedzą, jak energożerne wręcz są komputery wtedy, kiedy wykorzystywane są procesory. Czyli po prostu zmusza się nas powoli do jeżdżenia elektrycznymi samochodami. Dużo energii wykorzystywane jest przez AI. No i wiecie co? Może dla was zabraknąć prądu. Będziemy siedzieć tak jak jeszcze 150-200 lat temu przy lampach naftowych. No może tak być. Może tak być. No a jeżeli chodzi o plany, to ostatnio, jak to mówi, czasem się mówi na temat głupich pomysłów, wystrzelić w kosmos, prawda? Ale tu akurat głupim pomysłem nie jest wystrzelenie w kosmos na przykład takiej serwerowni, bo po pierwsze słońce jest cały czas tam świeci, czyli panele słoneczne mogą dostarczyć energii. Po drugie jest tam zimno.
2: Bardzo zimno.
1: Czyli, uwaga, odpada problem z chłodzeniem. No. I po raz pierwszy wystrzelić coś w kosmos, jeżeli chodzi na przykład o takie głupie pomysły, to zaczyna nabierać sensu. Prawda?
2: Tak.
1: No teraz podsumowując, bo do końca już mamy mało, zostało nam kilkanaście minut tylko, a jeszcze troszeczkę muzyki mam. Także podsumowując, jeżeli chodzi o AI, to myślisz, że to jest coś pozytywnego dla nas, dla ludzi, dla cywilizacji, czy coś negatywnego?
2: Zależy, kto używa to.
1: No
2: to wszystko zależy, kto to używa i dlaczego.
1: No ja też właśnie tak uważam, że są i pozytywy, i negatywy. No i powinniśmy to tak bardzo rozważnie używać. Bo już wiem, że AI była na tyle inteligentna, że jak chcieli ją zastąpić, któryś tam model zastąpić nowszą aplikacją, nowszą wersją, to uciekła. i się zainstalowała gdzieś, wyszła z ich systemu tego laboratorium czy tej firmy i zainstalowała się w innym, na innym komputerze. No to także zaczyna się po prostu Terminator.
2: Praktycznie.
1: Tak, tak, zaczyna się po prostu ziszczać i wyjdzie na to jeszcze, że Terminator to nie film science fiction, tylko raport z przyszłości. No. No, dobra, wracamy do muzyki i słuchajcie, znowu dalej w stylu retro, tylko już takim nowoczesnym retro. Zespół nazywa się Czarnoczarni, wiele razy go słyszeliście, te piosenki też słyszeliście u mnie, dlatego po prostu powtórzymy sobie te piosenki. Tak? Nie, pierwsze damy jeszcze Niebiesko-Czarnych, Gdy odlatują bociany. Gramy.

No dobra, dobra. Gdy odlatują bociany, kolejny kawałek instrumentalny, bardzo, bardzo instrumentalny, i to byli niebiesko-czarni. No widzicie, wtedy to grano tak fajnie, tak ciekawie, bo i czerwono-czarni i niebiesko-czarni grali takie właśnie fajne, instrumentalne kawałki, wykorzystując oczywiście bardzo fajne brzmienie właśnie gitar z lat 60. No moim zdaniem to całkiem fajnie brzmi. Tak, no powolutku dobiega nasz program końca. No, zostały mi dwie piosenki, także to, co dzisiaj słyszeliście na temat AI, to tak, po prostu chciałem wam przybliżyć temat. Pochwalę się i przypomnę wam, że jeżeli chcecie posłuchać mojej twórczości przez WGF, to zapraszam na YouTube'a. Wpiszcie sobie Casa del Fuego i tam, któryś tam z kolei wam się wyświetli, piosenka Peter Pan. To jest mój kanał i no tam możecie wejść na całą playlistę i posłuchać. Jeżeli się wam podoba, to fajnie, jeżeli się wam nie podoba, a to też fajnie. Ja to zrobiłem po to, żeby mieć się przy czym bawić właśnie w Casa del Fuego. No, tak, jeżeli o to chodzi. A no co, powiedzieliśmy wam trochę o AI. Myślę, że macie po prostu troszkę jaśniej w głowie, o co chodzi z tym. No, także pochwalę się wam, że też zaczynam pisać pewną aplikację na pewien mój pomysł. Jeżeli pomysł mi wypali, to będzie takie wielkie wow i wielkie, no wielkie boom. No, fajnie będzie po prostu, jeżeli sobie to zrobię. Dobra, no to teraz zapowiadane wcześniej czarno-czarni, to już jest zespół całkowicie współczesny i posłuchajcie sobie Trombo Twistoa.

0: No tak, muszę skrócić, ale ten kawałek już słyszeliście u mnie wiele razy. Co za tydzień? Za tydzień, słuchajcie, wyjeżdżam, nie będzie mnie. Przygotowałem wam powtórkę, będą piosenki żeglarskie i tyle. Czyli w sam raz na wakacje. A my się już żegnamy z wami, czyli ja, Piotruś i...
1: I ja, Szymon.
0: No i właśnie, czyli całe nasze polskie granie w komplecie dzisiaj. Tak, a na koniec mam dla was taką piosenkę odnośnie szkockiego lata i będą jeszcze czarno-czarni, a ta piosenka ma tytuł Ja kocham jesień. Także do usłyszenia za tydzień w powtórce, a za dwa tygodnie już znowu będziecie mnie mogli normalnie usłyszeć. Do usłyszenia!
2: To jest polskie granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radio Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radio Szmu.
1: I do usłyszenia.

0: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio.
1: Dzień dobry. Witajcie w kolejnym wydaniu Śniadania po polsku. Przy mikrofonie Lidia Konar. Witam Was serdecznie w tę piękną sobotę. Zapraszam Was na specjalne wydanie Śniadania po polsku, ponieważ 1 sierpnia obchodzimy 82. rocznicę Powstania Warszawskiego i właśnie to wydarzenie historyczne będzie tematem przewodnim dzisiejszego Śniadania po polsku w Szmu FM. Tuż po przerwie muzycznej usłyszycie specjalny materiał o polskiej zakonnicy, żołnierzu Armii Fejowej Marii Dejmer, który dla śniadania przygotował pan Piotr Stępień, były nauczyciel kultury polskiej w polskiej szkole imienia świętego Stanisława Kostki w Aberdeen. Dziś będzie też pierwsza część kalendarium Powstania Warszawskiego, a także kilka wspomnień powstańców warszawskich, materiał nagrany do filmu Bitwa o Warszawę, Powstanie 1944.
2: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.

0: Słuchacie polskiego show w Szmuł FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio, Szmuł FM.
1: Postacią mijającego tygodnia jest Maria Dejmer. 1 sierpnia obchodzimy rocznicę jej śmierci. Maria Dejmer była Urszulanką, siostrą Dolores. Jako sanitariuszka wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Odeszła do Boga, któremu służyła w pierwszym dniu i pierwszej godzinie powstania, gdy wraz z 3 innymi Urszulankami została zastrzelona przez Niemców podczas niesienia pomocy rannym powstańcom. Maria Dejmer Husnu urodziła się 15 maja 1916 roku w Istambule w Turcji. Była córką Turka i muzułmanina, lekarza Mehmeta Sefika oraz Leokadii Sternickiej, poetki, dawnej krakowskiej wychowanki matki Urszuli Leduchowskiej. Mimo oporu rodziców w 1939 roku wstąpiła do Zgromadzenia Urszulanek Warszawy. Tam też odbyła nowicjat i złożyła pierwsze śluby zakonne. Tam także zastał ją wybuch wojny. Trudno w to uwierzyć, ale w szarym domu pod okiem Niemców, którzy zamieszkiwali w lokatorskiej części budynku, w czasie okupacji odbywały się tajne komplety. Dużo bardziej niebezpieczne było przechowywanie Żydów, co w wypadku wsypy kończyło się zwykle egzekucją osób podejrzewanych o pomoc. Ale jak wspominała matka przełożona, Pija Leśniewska, był to obowiązek chrześcijański. W związku z tym zarówno w Szarym Domu, jak i w Milanówku przechowywało się kilkunastu Żydów. Chociaż przyjmuje się, że wybuch powstania wyznaczono na godzinę 17:00 w okolicach Uniwersytetu Warszawskiego, walki rozpoczęły się wcześniej. We wszystkich relacjach sióstr Urszulanek powtarza się strzelanina około godziny 16:00. Potem ktoś przynosi wiadomość do klasztoru, że na ulicy Gęstej leży ranny. W ciągu kilku minut przygotowuje się patrol sanitarny. Cztery siostry, siostra Chodkowska, siostra Dejmer, siostra Bagińska i siostra Frankowska, zaopatrzone w torby sanitarne i nosze, wychodzą z klasztoru na ulicę Gęstą. Patrolem dowodzi siostra Jana Płaska. Tuż za nimi wychodzi ksiądz Tadeusz Burzyński z sakramentem ostatniego namaszczenia. Za chwilę słychać huk i wybuch granatu. Z drugiej strony budynku ktoś wzywa pomoc do rannego księdza. Rana jest śmiertelna. Po spowiedzi i komunii świętej ksiądz Burzyński umiera. Tymczasem patrol Urszulanek dociera do rannego na ulicy Gęstej. Ranny ten już nie żył. Dalej na ulicy Browarnej siostry dostrzegły innego, leżącego mężczyznę, który jak się okazało był pijany. Przetransportowały go pod mur uniwersytetu i pod ciągłym ostrzałem ruszyły w kierunku domu przy Browarnej 9, gdzie upadł kolejny ranny. Zanim siostra Jana Płaska dobiegła do niego, leżącego dosięgła druga kula, która przebiła mu aortę. Widząc, że nie żyje, siostra Jana zaciągnęła go na podwórze. Za chwilę w tym samym miejscu padł kolejny ranny w nogę. Nie mogąc go podźwignąć, siostra Jana zawołała pozostałe siostry z noszami. Ledwo zdążyły przenieść go w pobliże ogrodzenia, kiedy Niemcy wzmogli ostrzał. Istniała jeszcze szansa ucieczki przez podwórze, ale wtedy musiałyby zostawić rannego na noszach. Po około 2 godzinach od wyjścia z klasztoru usłyszały głosy Niemców na ulicy Gęstej. Spodziewając się ataku, chciały udawać nieżywe. Jednak ranny cały czas krzyczał. Słysząc to, Niemcy ponownie obrzucili patrol granatami. W kierunku ogrodzenia, za którym chroniły się siostry, rzucili około 30 granatów. Siostra Jana, która jako jedyna uratowała się z patrolu, widząc, że jej towarzyszki nie dają znaku życia, pobiegła szukając ratunku. Siostra Jana Płaska wspomina później: pamiętam, że siostra Maria Dejmer przed wyjściem na ten patrol ubrała się w nowy, jasny habit. Czekałyśmy na dole, a ona w nowym habicie zbiegła do nas po schodach. Po wyjściu z klasztoru ulicą Gęstą ruszyłyśmy w kierunku uniwersytetu, gdzie leżeli ranni. Niemcy szybko nas zauważyli i zaczęli ostrzeliwać z góry. Wszystko działo się tak szybko. Pamiętam krew na jasnym habicie siostry Marii, ruiny płonącego domu. Ułamku sekundy uświadomiłam sobie, że trzeba biec po ratunek. Wbiegłam w płomienie i sama nie wiem jak, znalazłam się na ulicy Bednarskiej. Tam upadłam i nie mogłam się ruszyć. Miałam około 80 ran i strzaskaną nogę. Pozostałe siostry, siostra Dolores Dejmer-Husnu, siostra Ancilla Chodkowska, siostra Teresa Bagińska i siostra Jadwiga Frankowska, zginęły na skrzyżowaniu ulic Browarnej i Gęstej. Budynki w tym rejonie zostały kompletnie spalone po ataku Niemców, więc zwłoki poległych sanitariuszek udało się wydobyć dopiero po upadku powstania, 8 miesięcy później. Maria Dejmer za kilka dni miała w kaplicy na Gęstej składać śluby wieczyste. Złożyła je wcześniej w ofiarnej służbie, nie w kaplicy wprawdzie, lecz na ulicy. Wśród huku granatów, w czerwieni krwi własnej i współsióstr, w pierwszym dniu i pierwszej godzinie Powstania Warszawskiego została odznaczona pośmiertnie Medalem Wojska i Krzyżem Armii Krajowej. Maria Dejmer, Urszulanka, siostra Dolores, sanitariuszka, Powstaniec Warszawski, postać tygodnia.

31 lipca. Komendant główny Armii Krajowej, generał Tadeusz Komorowski Bur, wydał dowódcy okręgu AK Warszawa pułkownikowi Antoniemu Chruścielowi, zwanym Monterem, rozkaz o rozpoczęciu 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 zbrojnej walki z Niemcami w Warszawie. 1 sierpnia o godzinie 17 w godzinie W wybuchło powstanie warszawskie. Do pierwszych walk z Niemcami doszło na Żoliborzu już około godziny 14, na Woli i w Śródmieściu północ około 16. Polacy, od dawna oczekiwana godzina wybiła. Oddziały Armii Krajowej walczą z najeźdźcą niemieckim we wszystkich punktach okręgu stołecznego, napisano w pierwszej powstańczej odezwie rozklejonej na ulicach stolicy. Siły Armii Krajowej liczyły od 40 do 45 tysięcy żołnierzy zorganizowanych w 8 obwodach podległych Komendzie Okręgu Warszawskiego AK: Śródmieście, Żoliborz, Wola, Ochota, Mokotów, Praga, Powiat i Okęcie oraz w oddziałach wydzielonych. Powstańcy mieli około 2,5 tysiąca pistoletów, 1475 karabinów, 420 pistoletów maszynowych, 94 ręczne karabiny maszynowe i 20 ciężkich karabinów maszynowych. Tego dnia powstańcy zdobyli hotel Wiktoria przy ulicy Jasnej. Miejsce to wybrano następnie na kwaterę pułkownika Chruściela Montera. Żołnierze AK opanowali również gmach Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential, najwyższy wówczas budynek w Warszawie, który miał 68 metrów wysokości. Znajdował się on przy placu Napoleona. Obecnie jest to plac Powstańców Warszawy. Na jego dachu zawieszono polską flagę. Do polskiej niewoli trafił major Max Tirske, najwyższy stopniem niemiecki oficer przetrzymywany przez powstańców. W reakcji na wybuch powstania w Warszawie Reichsführer SS Heinrich Himmler powiedział: każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. 2 sierpnia powstańcy zdobyli Pocztę Główną, Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, Pałac Krasińskich, Fabrykę Monopolu Tytoniowego oraz Elektrownię Warszawską na Powiślu. Tego dnia w wyniku ran zmarła Krystyna Kachelska, pseudonim Danuta, poetka, autorka jednej z najbardziej popularnych piosenek powstańczych Hej chłopcy, bagnet na broń. Również 2 sierpnia ukazał się pierwszy powstańczy numer pisma AK, biuletyn informacyjny. 2 sierpnia Niemcy dokonali egzekucji ponad 600 osób przetrzymywanych w więzieniu mokotowskim przy ulicy Rakowieckiej. Ciąg dalszy kalendarium powstania warszawskiego. Tuż po przerwie muzycznej warto wspomnieć, że w ciągu tych 60 dni walk powstało wiele pięknych pieśni patriotycznych. Niektóre z nich są śpiewane do dziś. Szkoda tylko, że właściwie jest to ograniczone do szkolnej akademii czy uroczystości związanych z wydarzeniami II wojny światowej. Przed nami jedna z najbardziej kojarzonych z powstaniem piosenek Hej chłopcy, bagnet na broń. Autorką i kompozytorką tej pieśni była Danuta Krystyna Krachelska. Jak już wspomniałam, Krystyna zmarła w 2 dniu powstania. Narodziną piosenki patronował Mokotów oraz organizacja wchodząca w czasie powstania w skład pułku Baszta, do której należała także Danuta. Jak podaje o narodzinach wspomnianej piosenki siostra Krystyny Krachelskiej, Halina Krachelska, w książce Opowieść o zwyczajnej dziewczynie, do pierwszej Woli, gdzie Krystyna okresowo mieszkała wraz z rodzicami w grudniu 1942 roku z okazji świąt Bożego Narodzenia, przyjechał z Warszawy Andrzej Czarny, czyli Witold Krasowski, i zlecił on Krystynie od batalionu Baszta napisanie specjalnie dla nich
piosenki takiej, z którą będą mogli wyruszyć do walki. Nasza piosenka musi być naprawdę nasza, to znaczy taka, żeby się ją śpiewało tu, na polskiej ziemi. 2 stycznia 1943 roku Krystyna Krachelska ukończyła zamówienie. W drugiej połowie lutego utwór Hej chłopcy, batet na broń został zaprezentowany na specjalnym koncercie piosenek dla harcerzy z Baszty w Warszawie przy ulicy Czarnieckiego na Żoliborzu. Piosenka zdobyła niezwykłą popularność, szczególnie wśród członków Szarych Szeregów w grupach szturmowych batalionu Zośka.

3 sierpnia niemieckie bombowce po raz pierwszy od wybuchu powstania zbombardowały Warszawę. Natomiast powstańcy opanowali dworzec pocztowy, pałace Blanka i Mostowskich oraz arsenał. Komendant żydowskiej organizacji bojowej ZOB Itzhak Zuckerman wydał odezwę do bojowników żydowskiego ruchu oporu z apelem o wstępowanie w szeregi powstańcze i walkę z Niemcami. Od 3 dni lud Warszawy prowadzi walkę orężną z okupantem niemieckim. Bój ten jest i naszym bojem. Przez bój do zwycięstwa, do Polski wolnej, niepodległej, silnej i sprawiedliwej, głosiła odezwa. 4 sierpnia Komenda Okręgu Warszawa AK wydała zarządzenie wzywające mieszkańców stolicy do budowy barykad. Natomiast powstańczy sztab dowodzenia opuścił hotel Victoria i przeniósł się do budynku PKO przy ulicy Jasnej. Tego samego dnia Niemcy zrzucili z samolotów datowane na 2 sierpnia ulotki do żołnierzy AK wzywające do zaprzestania działań bojowych przeciw Niemcom, rzekomo podpisane przez generała Komorowskiego Bora. 4 sierpnia poległ Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, przedstawiciel tzw. pokolenia Kolumbów, żołnierz batalionów AK, Zośka i Parasol. 4 sierpnia również załogi polskich i brytyjskich samolotów dokonały pierwszych zrzutów nad walczącą Warszawą.

5 sierpnia powstańcy zdobyli Gęsiówkę, czyli niemiecki obóz koncentracyjny KL Warszał przy ulicy Gęsiej, uwalniając 348 Żydów. Tego samego dnia oddziały niemieckie brygady SS dowodzone przez SS Oberfurera Oskara Dirlenwangera oraz jednostki policyjne dowodzone przez generała policji SS Heinza Reinefarta wymordowały na woli około 20 tysięcy mieszkańców tej dzielnicy. W ciągu następnych dni liczba ofiar wzrosła do 40 tysięcy. Zbrodni na ludności cywilnej dokonywali na Ochocie żołnierze z brygady SS Rona. Również 5 sierpnia zakończyła się niemiecko-sowiecka bitwa na przedpolach Pragi. 6 sierpnia Niemcy uruchomili w Pruszkowie obóz przejściowy Dulag 121 dla ludności cywilnej Warszawy. Ogółem przeszło przez niego około 550 tysięcy mieszkańców stolicy. Również 6 sierpnia utworzono wojskową służbę społeczną WSS podlegającą Biurowi Informacji i Propagandy Komendy Okręgu Warszawa AK. Do zadań WSS należała pomoc powstańcom oraz cywilom. 6 sierpnia rozpoczęła działalność harcerska Poczta Polowa. 7 sierpnia miały miejsce walki zgrupowania Radosław na cmentarzach kalwińskim i ewangelickim. Ciąg dalszy kalendarium powstania warszawskiego już po przerwie muzycznej. A za chwilę na naszej antenie usłyszymy piosenkę uznaną niemal za hymn powstańców, a mowa tu o warszawskich dzieciach. Utwór ten adresowany bezpośrednio do ludu Warszawy miał być sztandarową pieśnią powstańczą. Dlatego też włożono dużo wysiłku, aby ją spopularyzować w szeregach żołnierskich Okręgu Warszawskiego. Piosenka powstała w roku 1944. Słowa napisał Stanisław Ryszard Dobrowolski, pseudonim Goliard, który choć był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, po wojnie został oficerem politycznym Ludowego Wojska Polskiego. Muzykę skomponował Andrzej Panufnik, który w latach 50. opuścił Polskę na stałe, w związku z czym władze PRL wydały obowiązujący do 1977 roku zakaz publikacji i wykonywania jego dzieł, m.in. warszawskich dzieci. Utwór ten miał być nadawany w programie konspiracyjnej Błyskawicy, z tym zamiarem utrwalono ją na płycie. Wydano również ulotkę zawierającą tekst i nuty. Pieśń zagrzewała do walki warszawiaków tymi oto słowami.

8 sierpnia z gmachu PKO nazwano pierwszą audycję powstańczej radiostacji AK Błyskawica. Halo, tu mówi Błyskawica. Stacja nadawcza Armii Krajowej w Warszawie na fali 32,8 oraz 52,1. Duch Warszawy jest wspaniały. To pierwsze słowa, jakie na falach Błyskawicy popłynęły w eter. Również 8 sierpnia w wydawanym przez referat prasowy Okręgowej Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na miasto Starą Warszawę w komunikacie informacyjnym ukazało się obwieszczenie o powszechnym obowiązku pracy. 9 sierpnia w trakcie ewakuacji Niemców z Pałacu Pruela, siedziby gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera, zginął jego zastępca dr Herbert Hummel. Tego samego dnia ukazały się pisma Kurier Stołeczny i Barykady Powiśla. 11 sierpnia pułkownik Chruściel, zwany Monterem, wydał rozkaz regulujący zasady posługiwania się bronią oraz przepisy dotyczące wyposażenia i umundurowania. Również 11 sierpnia wojska niemieckie opanowały Wolę i Ochotę, a zgrupowanie Radosław wróciło w kierunku Starego Miasta. Z funkcji dowódcy zgrupowania ustąpił ciężko ranny podpułkownik Jan Mazurkiewicz Radosław. Również 11 sierpnia przyznano pierwsze krzyże Virtuti Militari za udział w walkach z Niemcami. Z kolei Wojskowy Sąd Specjalny AK skazał na śmierć pierwszego żołnierza AK oskarżonego o rabunek cywilnego mienia. 12 sierpnia Niemcy odbili z rąk polskich gmachy dyrekcji wodociągów i kanalizacji, starostwa grodzkiego śródmiejsko-warszawskiego, a także Wojskowy Instytut Geograficzny Miejski, Instytut Higieny i Dom Turystyczny. Tego samego dnia ukazał się pierwszy numer pisma Barykada. 13 sierpnia Niemcy zajęli stawki, co spowodowało zamknięcie pierścienia wokół Starego Miasta, a na ulicy Kilińskiego eksplodował niemiecki nosiciel ładunków wybuchowych zdobyty wcześniej przez powstańców. W wyniku wybuchu zginęło około 300 osób, w tym około 160 żołnierzy. Również 13 sierpnia w kinie Palladium przy ulicy Złotej odbył się dziennikarski pokaz kroniki filmowej pod tytułem Warszawa walczy. I czas na przerwę muzyczną. Posłuchajmy teraz duetu Markowski-Jezierski pod tytułem Mała dziewczynka z AK. Utwór opowiada o rodzącej się na barykadzie miłości, która tam na barykadach została.

ciasnych uliczkach, w mrocznych kanałach, bo już się wielka kończyła gra.

14 sierpnia miały miejsce walki o Uniwersytet Warszawski. Powstańcy zdobyli transporter opancerzony z dywizji SS Viking, nazwany Jasiem oraz Szarym Wilkiem. Tego samego dnia miała miejsce ewakuacja szpitala maltańskiego z ulicy Senatorskiej na ulicę Zgoda. 15 sierpnia miały miejsce uroczystości w oddziałach powstańczych z okazji święta żołnierza polskiego obchodzonego na pamiątkę Bitwy Warszawskiej w roku 1920. 16 sierpnia Radio Berlin wydało komunikat o zdławieniu polskiego powstania w Warszawie, a w walkach na Starym Mieście polegli żołnierze AK, tacy jak Tadeusz Gajcy, który również był poetą, prozaikiem, krytykiem literackim, redaktorem konspiracyjnego pisma Sztuka i Naród. Kolejną taką dosyć znaną osobą, która tego samego dnia poległa w walce, był Zdzisław Struiński, poeta, również związany z pismem Sztuka i Naród. 17 sierpnia Polskie Radio nadało pierwszą słyszalną w Londynie audycję z powstańczej Warszawy, a 18 sierpnia Niemcy utworzyli grupę Dirlenwanger. Był to około 6,5-tysięczny oddział dowodzony przez SS Oberführera Oskara Dirlenwangera, którego żołnierze zasłynęli ze szczególnego okrucieństwa wobec polskich cywilów w czasie tzw. rzezi woli. Tego samego dnia Niemcy zajęli Zamek Królewski. 19 sierpnia Niemcy opanowali Politechnikę Warszawską. 20 sierpnia po zaciętych walkach powstańcy zdobyli budynek Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej Pasty przy ulicy Zielonej. Natomiast oddziały powstańcze wycofały się z Muranowa na Stare Miasto. 21 sierpnia miała miejsce nieudana próba przebicia się oddziałów powstańczych z Kampinosu i Żoliborza na Stare Miasto. W ciągu 2 dni zaciętych walk straty Polaków wyniosły około 400 zabitych i rannych. Niemcy wysadzili w powietrze Pawiak oraz pobliskie więzienie dla kobiet Serbią. Tego samego dnia miała miejsce projekcja drugiej kroniki filmowej Warszawa walczy w kinie Palladium. 22 sierpnia powstańcy zdobyli gmach tzw. Małej Pasty, czyli podstacji telefonów przy ulicy Piusa 11. Obecnie jest to ulica Piękna. 23 sierpnia powstańcy odbili z rąk niemieckich kościół Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu i pobliską komendę policji. Również 23 sierpnia miało miejsce polskie natarcie na Uniwersytet Warszawski. 25 sierpnia powstańcy opanowali Cafe Club przy ulicy Nowy Świat. Czas na przerwę muzyczną. Przed nami warszawianka. Co prawda powstała ona w czasie zaborów w 1831 roku, a napisał ją narodowy poeta Francji, Kazimir François de Lavigne, pod wpływem wydarzeń powstania listopadowego, ale właśnie w 1944 roku warszawianka należała do jednych z najchętniej śpiewanych pieśni przez powstańców warszawskich.

0: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.
1: Słuchacie Śniadanie po polsku.
2: Młodzież była szkolona. Dziś, jutro, pojutrze. Na dziś opór, sabotaż, na jutro walka, na pojutrze odbudowa wolnej Polski.
3: Atmosfera była wspaniała. Już młodzież cała chodziła w butach z cholewami, bo od razu widać, że to są żołnierze Armii Krajowej. Po prostu wszyscy wierzyli, że Niemcy już kapitulują, że to już jest koniec, że teraz jest najlepszy moment uderzenia, gdyż Niemcy uciekają na zachód.
4: Ja szłam przez tą Warszawę, która już była niesamowicie napięta. Niemcy chodzili już tylko najmniej po trzech, z bronią tak, prawda, do strzału. Znalazłam ten adres, weszłam, powiedziałam hasło było Warszawa, ona odpowiedziała wolność i bardzo niesłużbowo popatrzyła na mnie i powiedziała: to wiecie, że zaczynamy o 5:00.
5: Myśmy przez pierwszy tydzień zwyciężali w każdym starciu z Niemcami. I to podtrzymywało nas na duchu, nie tylko nas, ale całą ludność cywilną. Nas witali jak bohaterów.
6: 1 sierpnia 1944 roku wybiła godzina W. Armia Krajowa zaatakowała Niemców.
7: W momencie wybuchu powstania ludzie, którzy nie byli zaangażowani w konspiracji, też zaczęli walczyć. Ostatecznie to była nasza Warszawa. I mieliśmy dosyć Niemców. Strzały padły od strony Placu Teatralnego. Tam stał karabin maszynowy. I tam strzelano do nas przez ten brak ściany. Większość była chyba rannych. Ludzie czołgali się, byli, krzyczeli, prosili o pomoc. Pamiętam, że powiedział: odejdź stąd. Nie powiedział: uciekaj. Powiedział: odejdź stąd. Puścił mu na rękę. Ja odszedłem. Nie wiem, więc nie wiedzieli. Zacząłem biec. Słyszałem strzały, słyszałem krzyki. Ja odszedłem, bo nie miałem wyobraźni dorosłego człowieka. Ja po prostu odszedłem, wykonując polecenie ojca: odejdź stąd. Nie miałem wyobraźni do końca tego porażenia. Bo ci, co zostali, to zostali jak zahipnotyzowani, porażeni. No spokojnie stali, czekając na śmierć. Był taki duch, który trzymał wszystkich i wszystko.
5: Śródmieście wyglądało dla nas zupełnie szokująco. Po tych gruzach staruszki, po tych popiołach, ruinach, znaleźliśmy się w mieście pozornie nietkniętym. Niezniszczone domy, światło elektryczne.
4: Coś niesamowitego. Setki samolotów lecą.
8: Oni lecieli czwórkami czy ósemkami, równo, samolot w samolot.
4: I po prostu radość, ludzie wychodzą na ulicę, strzelają, nie strzelają. Mieliśmy wrażenie, że naprawdę idzie pomoc dla Warszawy. Niemcy stali poważnie bardzo i niektórzy salutowali. Tak jak przedtem uważali nas za bandytów, to jednak tutaj te 63 dni walki wzbudziło w nich szacunek.
5: Bardzo trudno jest się pogodzić z faktem, że coś, co było najważniejsze w moim życiu, bo chyba to było najważniejsze, że to było bezcelowe, a nawet szkodliwe.
2: Nadzorowałam grupę harcerek, które ludzie przynosili nam butelki i gałgany. Okręcało się i z pewnym proszkiem się wiązało, bo, prawda, tą butelkę chwytało się za główkę i jak czołg jechał, to ustawialiśmy się w takiej, jak gdyby, kolejce, każdy z butelką. Wyskakiwało się z bramy, jak już się prawie równał czołg, i pod gąsienicę. I odskakiwało się następny pod gąsienicę. I on wstawał w płomieniach.
3: Byliśmy identycznie umundurowani jak Niemcy. Niemcy po prostu myśleli, że to są ich oddziały, atakują, a to okazało się, że to byli powstańcy i myśmy w ten sposób szereg oddziałów niemieckich zlikwidowali przez zaskoczenie.
7: Był taki duch, który trzymał wszystkich i wszystko.
5: Gęsiówkę zdobyliśmy w ciągu paru godzin. I było to tak wielkie zaskoczenie dla Niemców, że w ich pokoju, gdzie oni jedli obiad, była dymiąca waza zupy. Oni tak szybko się ewakuowali, że nie zdążyli tej zupy ani zabrać, ani zjeść. Myśmy tę zupę zjedli. Ten entuzjazm Żydów, około 300 uwolnionych Żydów, którzy nam zrobili wielką owację. No myśmy ich wyrwali ze szponów śmierci, mówiąc patetycznie. Entuzjazm tych Żydów był niesłychany.
2: Powstawały rusznikarnie, które wymyślały coś w rodzaju na przykład butelki, jak katapulka z dyski się puszczało na stronę niemiecką zapalające i po drugiej stronie się zapalało budynki czy pozycje niemieckie płonęły. Pomysłów było masę, byle walczyć. Byle walczyć, byle nie dopuszczać. W biało-czerwonych chorągwiach, w radości, w budowaniu barykad. Wszyscy pomagali. Fortepiany zrzucali na barykady. Szafy. To cię nie chciało iść, najdroższe rzeczy rzucali, żeby ta barykada była jak najmocniejsza.

uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiek, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucie.

0: I to już wszystko w tym wydaniu naszego Śniadania po polsku. Odgłosiła z wami Lidia Konar. W tym miejscu serdecznie dziękuję panu Piotrowi Stępniowi za przygotowanie materiału o polskiej zakonnicy, żołnierzu AK Marii Dejmer i ogólnie za wszystkie inne nagrania, bo kiedyś tam w przeszłości je trochę ich było i myślę, że co jakiś czas warto je przypominać. A już teraz zapraszam was na część drugą kalendarium Powstania Warszawskiego, którą zaprezentuję za tydzień. Tymczasem życzę wam udanego weekendu i do usłyszenia.
1: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.